0: Kuna utundi ku Radio Mosambiki tete, tukumveka anti kulotsa ba 324 meter band medium wave, likuruba 963 kilohertz.
1: Radio Mosambiki, teatro.
0: Ya yeah, yomfera Saturday moto ndi nthawi yakuti tikupatsireni nkhani ndizo onjezerapo masana atsiku la lero lero tundi la chitatu tilipa 24 June 2026 malipoti ndithu mumvatu kani zosiana siana makoma nonse konse kumene muli kutimva tawino ya kumasana atsiku la chitatu ndatero ndi nthawi yakuti tikupatsireni nkhani ndi malipoti.
2: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Chigawo cha tete chilandira 177 milioni za medikaje kuti chidzutsire ntchito za shuma ndi kukweza makampani angona angono ndi okulirapo makamakatu amene agwira ntchito za ulimi. Boma kutete latisilekerera antchito ochepa amene akuipitsa dzina la antchito onse ogwira mboma.

Chigawo chatete chirandira ndirama zokwanira 177 million zamedikaji kuti chidzutsire nchito zvachiuma ndikuonjeza pakukweza makampani angona ngono ndiwo kulirapo makamaka amene akwira nchito zaulimi. Ndirama ziziri ndimbali ya 562 million zamedikaji zomwe zikuthandiza makampani 26 anzigawo zatete Cabo Delgado ndi Nampula ngati mokweza chitukuko pachuma. Ndirama zimene zizaperekedwa ndi Agencia do Zambeze podzera mprojekti ya Connecta Negocios komanso fundo katalitiko pakufuna kukhazikitsa njira zatsopano pakagwiridwe kantchito zosiyana-siyana ndi kumwaza amakampani ntchito zawo mpaka m'madera ena. Ndi ziboma likufuna kudzutsa chuma cha amakampaniwa komanso kuti ntchito zidzipezeka m'madera osiyana-siyana malingana ndi imene wafotokozera uona za chitukuko makampani wamba Joere Siwane watiboma likufuna kudzutsa chitukuko pachuma podzidalira mkati mwa dziko lino. Atsogolera boma kuti ete atisipa kufunika kulekerera amene agwira ntchito mosayenera ndi kuipitsa dzina la onse ogwira mboma, kuyendetsa ziphaso modongosola komanso kupempha gwetsera kaya kutidiriza ndi zina zimene zikuipitsa ntchito mboma. Polankhula pakupita kwa tsiku la chiwiri lomwe ndi 23 Juni tsiku la ogwira ntchito mboma, mulembi wa boma mchigawo cha Tete wati pakufuneka kutsatiza njira za makono pakufuna kuti zina zidziyenda mwachangu mu ntchito za boma. Christina Mafumu wafotokozanso zakumanga malo amene angamathandize olumala kuyenda mofunikira kukalowa maufesi a ntchito za boma komanso kugwiritsa ntchito zilankhulo za makolo pakufuna kumvetsetsana ndi anthu amene afika mala ntchito za boma osiyana-siyana. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Chiviola wafotokoza zakumwaza ntchitoyi mpaka madera a kumidzi osankhuika zonse pakati pa mzindawu kukhalanso china chimene chiyenereka kuchitika pakufuna kupereka mwayi kwa anthu onse. Woyang'anira za kendedwe ka ntchito mboma mchigawo cha Tete ati ndikofunikira kwa kukulu kukhazikitsa kakuti kulondoloza njira zolimbana ndi ziphuphu makamaka ntchito za boma. Ati dokumenti limene akhazikitsidwa ndi boma pakufuna kuti anthu adzilandiridwa moyenera kuphatikiza kuwagwira ntchito mboma ziyenekanso kutsatizidwa ndi antchito za private komanso amabungwe. Kwa mtsogoleri wamkulu oyang'anira kagwiridwe ka ntchito.